jesteś wyjść na to, co się da, ale to jest to, co najwięcej tego i powinien to na 2 lata się.